0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

znowu tutaj jesteś i całkiem mnie to ciekawi, bo w czasach, gdy świat jeszcze nie oszalał na punkcie smartfonów, pewna firma w 1994 roku wpadła na genialny pomysł stworzenia konsoli, która miała być szczytem technologii, a stała się symbolem porażki totalnej, bo Apple Pippin wyglądał jak zabawka dla dzieci, kosztował tyle co niezły komputer i potrafił zabić nudę jedynie całkowitym brakiem gier, co w sumie było dość przerażającym osiągnięciem inżynierii, więc jeśli czujesz się dziś nieco bezużyteczny, to pamiętaj, że przynajmniej nie jesteś drogim kawałkiem plastiku, który w X-Vibe po prostu od i nie przetrwał. A teraz czas na trochę głośniejszy gwizd, bo Florida i Whistle wradzą do gry w X-Vibe.

Marek z Bemowa pisze, że w sumie to nigdy nie kochał żony tak bardzo, jak udaje przed teściami, ale w tej samotności po nocach to przynajmniej nikt go nie rozlicza z bycia średnim człowiekiem. Skoro już jesteśmy przy tym Your Love, u nas to raczej smutna kalkulacja o 9 rano, a nie romantyczne uniesienie. Ale co ja tam wiem? W radiu X-Vibe leci ATB, Stopik i A7S w Your Love 9 PM. Dla Marka i od życia, które bywa po prostu dziwne.

W latach 90. pewna firma produkująca lalki wpadła na pomysł urządzenia, które nagrywało dziecięce głosy, żeby potem odtwarzać je w środku nocy, co kończyło się regularnymi zawałami u rodziców, bo sprzęt lubił się zacinać w najmniej stosownym momencie, tworząc ten nightmare klimat. Więc poczuj ten mroczny beat, bo Goya i W zasięgu twego wzroku już w ekranie.

wiesz, kiedyś świat był prostszy, albo przynajmniej lepiej udawał, że nie zmierza w stronę totalnego absurdu. Bo w 1996 roku firma Tiger Electronics wypuściła Ferbiego. Te puchate kulki, które miały niby uczyć dzieciaki odpowiedzialności, a skończyły jako przedmiot dochodzenia amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Bo urzędnicy bali się, że te małe bestie nagrywają tajne narady w Pentagonie i uczą się języka angielskiego. Co brzmi jak fabuła trzeciorzędnego horroru, ale w rzeczywistości było szczytem paranoi tamtej dekady. Więc teraz, kiedy twój smartwatch słucha każdego oddechu, pomyśl o tych plastikowych oczach z lat 90., które po prostu chciały jeść. A teraz Chris Brown i Jules Santana w Run It w Radiu X-Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

siedzisz po ciemku i patrzysz w ekran, a ja zastanawiam się, czy wiesz o tym, że w 1986 roku w Japonii pewna firma wypuściła konsolę, która miała być hitem, ale stała się symbolem cyfrowego szaleństwa, bo jej kontroler ważył niemal kilogram i wywoływał u graczy chroniczne bóle nadgarstków, co przywodzi na myśl wizję przyszłości, w której maszyny powoli nas wykańczają swoimi absurdalnymi wymogami, a my i tak w tym uczestniczymy z uśmiechem na twarzy, w X-Vibe, ciesząc się z każdego kolejnego bitu, który brzmi niemal jak wyrok. Więc skoro już tu jesteś i nie zamierzasz uciekać, posłuchaj Mumford & Sons

1982 roku filmowcy wpadli na genialny pomysł użycia prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej w Poltergeiście, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, więc przez cały film aktorzy pływali z nieboszczykami, co jest totalnie w stylu Nightmarek w X-Vibe. Teraz Peggy Go i It Goes Like Nanana płyną wprost z głośników w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

2004 rok przyniósł światu film Mechanik, w którym Christian Bale zredukował wagę do poziomu szkieletu, paląc tylko papierosy i pijąc whisky, bo najwyraźniej dieta powietrzna to szczyt aktorskiego poświęcenia w tym biznesie pełnym obłędu. Gość wyglądał, jakby wyszedł prosto z najgorszego snu i pewnie czuł się podobnie, żując jedynie jabłko dziennie dla podtrzymania funkcji życiowych, co jest totalnym absurdem, nawet jak na standardy Hollywood, gdzie ludzie robią dziwniejsze rzeczy dla statuetki. Samo to czucie Five Vibe przypomina teraz ten głód, choć przynajmniej nie musisz chudnąć, żeby poczuć ten rytm. Czas zrzucić z siebie ciężar rzeczywistości i pozwolić, żeby jary oddział zamknięty wykrzyczał prawdę w Obudź się, Five Vibe.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo jego chomik zaczął w nocy biegać maratony w kołowrotku. Więc, żeby nie zwariować, musi wrzucić coś na przełamanie tej bezsenności. Najlepiej dosłownie zimną wodę na głowę. W radiu X-Vibe leci Cold Water od Major Lazer, Justin Bieber i M.O. Dla Marka, od prowadzącego. Niech cię to chłodzi.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: gdziekolwiek chcesz. X-Vibe.
1: Już gra.
2: Nowa godzina w radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

siedzisz tam pewnie w półmroku, gapiąc się w ekran, który wypala ci siatkówkę. Więc wiedz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom włamał się do telewizyjnego sygnału w Chicago, zostawiając po sobie taką dawkę absurdu, że do dziś nikt nie wie, kto to był, bo sprawców nigdy nie złapano. A cała akcja wyglądała jak tania wersja cyfrowego koszmaru z lat 80., gdzie gość w lateksowej masce wykrzykuje nonsensy o Coca-Coli i bitach, co w sumie przypomina nasze współczesne życie w X-Vibe, gdzie każdy jest swoim własnym błędem systemowym. Więc skoro już wiemy, że rzeczywistość to tylko glitch, czas na absolutny upadek kultury w dźwięku, czyli Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber serwują Despacito Remix w X-Vibe.

2004 roku pewien gość wsadził do odtwarzacza płytę z wirusem, który po prostu wygrywał z głośników w kółko jeden irytujący bit, dopóki komputer nie padł z emocji. Co jest totalnie w stylu nightmarek. Więc zanim twój sprzęt też postanowi odlecieć w zaświaty, posłuchaj, jak Gracie Abrams koi nerwy w Close to You dla X-Wipe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Znowu tu jesteś. Kiedy świat za oknem zdycha w oparach smogu i taniego wina, a ty zamiast spać, karmisz swój mózg tym cyfrowym szumem. Więc wbijaj wygodnie w fotel, bo w X-Vibe mamy mały powrót do roku 1982, kiedy to Steven Spielberg wpuścił w nasze domy sympatycznego stwora, nie wiedząc, że dźwiękowcy podłożyli pod głos E.T., charczenie Shopa Pracza i oddech żony producenta. Co w sumie tłumaczy, dlaczego ten kosmita brzmiał, jakby miał poważne problemy z astmą. Ale przynajmniej dzięki temu mamy ten słodko-gorzki beat, który płynie w twoich żyłach, gdy za oknem robi się coraz bardziej ponuro. Więc czas na chwilę melancholii, bo teraz Various Monks i Mai.

Marek z Ursynowa nie śpi, bo jego chomik zaczął w nocy biegać maratony w kołowrotku, więc żeby nie zwariować, musi wrzucić coś na przełamanie tej bezsenności. Najlepiej dosłownie zimną wodę na głowę. W radiu X-Vibe leci Cold Water od Major Lazer, Justin Bieber i M.O. Dla Marka, od prowadzącego. Niech cię to chłodzi.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Kolejna runda w mroku, w której rzeczywistość znów zaczyna lekko skrzypieć w swoich zawiasach, więc usiądź wygodnie i posłuchaj o tym, jak w 2007 roku niejaki Soulja Boy wdarł się na szczyty list przebojów, używając do tego wyłącznie domowego komputera i absolutnie irytującego, zapętlonego bitu, który sprawił, że co drugi nastolatek w Stanach zaczął wywijać przed kamerką internetową w sposób przypominający atak epilepsji, co w tamtych czasach było uznane za szczyt nowoczesnej kultury, a dziś brzmi jak technologiczny horror z najgorszych snów, przy którym nawet najbardziej nieudane próby taneczne wyglądają jak wyrafinowana sztuka, więc niech ten rytm w X-Vibe połamie ci kości w Nightmare. Teraz Soulja Boy Telem i Crank That!

Słuchaj, Grażyna z Bytomia tutaj. Normalnie czuję, że rozniosę ten świat, więc puszczaj mi szybko to Ritual. Wykonawca to Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, bo inaczej zwariuję w tym Radio X.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Siedzisz tu znowu, choć chyba wolałbyś spać, ale pewnie wolisz karmić ten niepokój czymś konkretnym. Więc posłuchaj, jak w 1986 roku ekipa kręcąca Poltergeista postanowiła użyć prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie basenowej, bo plastikowe były za drogie, co brzmi jak totalny obłęd. Ale w tamtych czasach nikt nie przejmował się etyką, gdy budżet płonął, a widz musiał mieć ciarki na plecach. Więc teraz, gdy słyszysz ten swojski wiejski bit, pamiętaj, że pod powierzchnią zawsze kryje się coś, co woli zostać w spokoju. A teraz czas na Golec u orkiestrę i ich nieśmiertelne ściernisko, które w X-Vibe brzmi równie surrealistycznie co trup w basenie.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

zegar tyka, jakby chciał cię wystraszyć, ale spójrz prawdzie w oczy. W 1982 nikt nie planował linczu za używanie syntezatorów, choć niejaki Gary Numan wyprzedził epokę, bo w tamtych latach technologia brzmiała jak odgłosy z zagrobu, co idealnie pasuje do tego, co właśnie kończymy w X-Vibe. Czy wiesz, że kiedy kręcono Poltergeist w 1982, ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w scenie w basenie, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty z gumy, co jest szczytem makabrycznej oszczędności, której nikt przy zdrowych zmysłach od i nie powtórzył. A teraz ten chory bit zostaje w głowie jak natrętna myśl o 3 rano, więc zostawiam cię z Kid Cudi i Day and Night w X-Vibe.

0: potwór z szafy wreszcie się ujawnił, ale zamiast straszyć, szuka towarzystwa. No cóż, The Monster musi zrozumieć, że naughty girls need love too, więc niech lepiej sprawdzi Tindera. Radio X Vibe.
1: Maybe, just maybe, naughty girls need love too.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.
2: One, two, three, four.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

To było Paper Planes od MAA w X-Vibe, która prywatnie jest uznaną artystką wizualną i projektowała ubrania dla Madonny. To następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Candlebox. Zostań z radiem X-Vibe.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do tych wszystkich rzekomych kurierów z nieodebraną paczką, którzy zasypują go powiadomieniami częściej niż żona prosi o wyniesienie śmieci. Więc dedykuje im Ayla od Kosmonowa. Bo skoro to już trzecia wiadomość w godzinę, to faktycznie najwyższy czas, żeby ta paczka wreszcie się pojawiła, a nie tylko wirtualnie krążyła po moim dysku w Radiu X Vibe, gdzie leci Ayla w wykonaniu Kosmonowa. Dla kurierów od Marka z Ursynowa. Więc trzymajcie się tam ciepło i nie dajcie się zwariować.

co było Dancing in the Flames od The Weeknd's X-Vibe. Czy wiesz, że ten gość w młodości faktycznie rzucił szkołę i uciekł z domu w weekend, co zainspirowało jego pseudonim? Następne hity dla pokolenia X, a przed nami klasyczne połączenie Eminema i Dido. Zostań z radiem X-Vibe.

0: damn.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.

skoro w I'm Not The Only One koleś zdradza, to w Everlong przynajmniej będziesz mieć czas, żeby w spokoju zmienić zamki w drzwiach. Czasem życie to po prostu kiepski żart. Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: każdy odkryty szczęścia ląd imieniem zwał.
1: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Katowica. Hey Soul Sister miała tyle wdzięku, co zardzewiały rower, więc przeskakujemy prosto do Base of Love Part 3, bo przynajmniej tam bas nie udaje, że jest ambitny. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

było Please, Please, Please Sabrina Carpenter w X-Vibe. Czy wiesz, że ta dziewczyna debiutowała w Disney Channel, a teraz wyprzedaje stadiony? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Blondie. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

Kurczę, Mirosława z Rzeszowa tutaj. Trochę mnie dzieciaki dobijają przy tym sprzątaniu, więc puszczajcie w końcu Latch, Odd i Disclosure. Sam Smith, bo inaczej zwariuję z tym Radio X.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

po Sweet Nothing w sumie zostało Ci tylko puste konto i moralny kac. Czas na Seduction Steam, żebyś chociaż wiedział, dlaczego w ogóle w to wszedłeś. Radio X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Słuchajcie, dostałem od Marka z Radomia wiadomość, która totalnie zmienia postać rzeczy. On dedykuje ten kawałek swojej teściowej, bo w końcu po latach zrozumiał, że tekst jest instrukcją obsługi wyciekającego kranu w łazience, a nie żadnym wyznaniem miłosnym. W Radiu X Vibe leci teraz Selena Gomez and the Scene z utworem Naturally, dedykowanym teściowej od Marka. Więc zakręćcie zawór i bawcie się dobrze przy tym hydraulicznym hicie.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

To był Elle et moi od Maxa Berlina w X-Vibe, który swoją drogą zaczynał od jazzu, zanim wpadł w ten syntetyzatorowy klimat. Następne hity dla pokolenia X zaserwują zaraz Drake, Sexy Red i Sha. Zostań z Radiem

to King to the Moon i Bruno Mars w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bruno napisał ten hit w zaledwie kilka minut, bo tak bardzo chciał zdążyć na kolację? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Graf. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy tak, żeby sąsiad pomyślał, że masz lepszy gust muzyczny od niego. No bo masz. No chyba, że właśnie przełączyłeś.

Kurczę, sprzątam właśnie stare pudła. I tak mnie naszło, jak to kiedyś w Wesołej wszyscy się znali. Angelika z tej strony. Puśćcie mi proszę Somebody That I Used To Know od I. Gotye. Kimbra. Bo to Radio X-Vibe to jedyne miejsce, gdzie jeszcze grają coś z

Dostałeś another chance. Chociaż po tym, jak wyglądasz o poranku, powinieneś dostać zakaz wychodzenia z domu. Teraz leci TikTok, żebyś mógł przynajmniej udawać, że masz jakieś życie. Radio X Vibe.

Najpierw przyjaciele, potem rosyjski mnich, który przeżył własne otrucie. Towarzystwo zmienia się szybciej niż poglądy polityków przed wyborami. No cóż, taki już klimat w Radio X-Vibe.

0: those Russians.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

To był Comet w wykonaniu Udo Lindenberga i Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Udo przez lata mieszkał w hotelu, bo po prostu nie chciało mu się sprzątać własnego mieszkania? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Musti i Emme Lanford. Zostań z radiem X-Vibe.

0: and you're not, and I am, and I got it, and you don't, so there, it's a wrap.
1: Nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Vibe.

Marek z Radomia przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wydania, które o 3 nad ranem zjadło cały słoik masła orzechowego prosto z lodówki. Więc żeby uzasadnić te wszystkie łzy płynące teraz z żalu, w radiu X-Vibe leci I Cry od Florida. Dedykacja od Marka dla jego nocnego wcielenia.

0: 후에
1: 개보러 이곳은 나고 삼일.
2: możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Najpierw Baby Boy, a potem Let Me Be Your Fantasy, czyli od niechcianego ojcostwa do pełnego odlotu w 4 minuty. Kto układał tę playlistę, chyba przestał brać leki. Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Helena z Wygwizdowa tutaj. Zjadłam właśnie całą paczkę ciastek, więc totalnie poległam z dietą. Puśćcie mi ten Living Odd i Numbers Odd New Music, bo na Radio X Vibe przynajmniej nie muszę udawać,

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

To był Daylight od Maroon 5 of X5. Adam Levine, zanim stał się gwiazdą, faktycznie pracował jako kelner w restauracji, co pewnie tłumaczy jego cierpliwość do fanów. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę Die Prinzen. Zostań z radiem X5.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

Mamy tu wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej wciąż nie zrozumiał, że o 3 rano w bloku nikt nie potrzebuje prywatnych lekcji latania. Więc w radiu X-Vibe leci Super Superman Miguela Bosé dla sąsiada od Marka, żeby wreszcie przestał próbować być bohaterem na naszym korytarzu.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To była Dance Monkey od Tones and Ive i X-Vibe. Wiedziałeś, że ona, zanim stała się sławna, dorabiała jako uliczna artystka w Byron Bay. Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wjeżdża Roxy Music. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Apple X Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie, po prostu gramy muzykę.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

najpierw Post to Be, a potem Foolish Heart, czyli od wielkich planów do totalnej emocjonalnej katastrofy. Klasyczny scenariusz, po którym zostaje tylko wstyd i rachunek za psychiatrę. Radio X Vibe.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

najpierw zachwycasz się czyimś shape of you, a potem nagle bach, mon coeur qui craque. Widzisz? Miłość to jednak tylko kwestia tego, jak szybko kogoś znienawidzisz. Radio X Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry, albo po prostu realizator zaspał.

to był End of the World od Miley Cyrus w X-Vibe. Wiedziałeś, że Miley ma na drugie imię Ray, a jej ojciec nazwał ją tak, bo wierzył, że będzie promieniować szczęściem?

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

Marek z Ursynowa przeszyła wiadomość dla kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu na wjeździe na trasę wymusił pierwszeństwo tak bezczelnie, że do dzisiaj pamiętam smak kawy rozlanej na moją tapicerkę. Więc dedykuję ci Portugal the Man i utwór Village Still, bo przecież po takim czasie wciąż czuję ten sam pulsujący żal. A w radiu X and Vibe leci to właśnie dla ciebie od Marka.

Double Fantasy to niezła ściema, bo po niej czekacie tylko Sanctuary, czyli jedyne miejsce, gdzie nie musisz słuchać moich przemyśleń. Uciekaj, póki możesz. W Radiu X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Mamy tutaj wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten utwór swojemu sąsiadowi z dołu. Bo skoro Phil Collins śpiewa o tym, że coś wisi w powietrzu, to najwyraźniej chodzi o ten uporczywy zapach smażonej ryby, który od 3 dni unosi się na klatce schodowej i nie chce zniknąć. Niech ten klimat gęstnieje dalej w radiu X-Vibe przy kawałku In the Air Tonight Phila Collinsa, bo ta dedykacja od Marka dla sąsiada to totalny odlot.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

To był Hold Me Now od Thompson Twins w X-Vibe. Wiesz, że Tom Bailey wcale nie planował zostać muzykiem, tylko studiował architekturę? To teraz następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Charlie Puth w radiu X-Vibe. Zostań z radiem X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

To był Watermelon Sugar Harry'ego Stylesa w X-Vibe. Wiedziałeś, że gość ma 4 sutki? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Future World Orchestra. Zostań z radiem X-Vibe.

Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

0: tej.
1: Marek z Ursynowa napisał do mnie wiadomość, że przez autokorektę wysłał swojemu szefowi zaproszenie na spotkanie w sprawie awansu, w którym zamiast słowa projekt pojawiło się słowo przekręt, co skończyło się bardzo niezręczną ciszą na porannej kawie. Więc żeby trochę ukoić to napięcie, w radiu X-Vibe gram teraz Empire State of Mind Part 2 Broken Down Alicia Keys, czyli kawałek o łamaniu się w wielkim mieście, idealnie pasujący do jego sytuacji, dedykowany od Marka dla szefa, który chyba już nie patrzy na niego tak samo.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu, gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Skoro Don't Trust Me to twoje motto życiowe, to po wszystkim zostaje tylko deuces i szybka ucieczka przez okno. Nie pytaj, skąd znam ten scenariusz. Radio X-Vibe.

0: Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Skoro zostało już tylko only, to znaczy, że w mojej głowie znowu słyszę I can hear your voice. Straszne, co? Ale przynajmniej nie muszę już z nikim rozmawiać. Radio X Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

To był Another Love w remiksie Tiesto w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tom Odell nauczył się grać na pianinie, bo w podstawówce przegrał zakład z kolegami? To nasze następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Tubeway Army. Zostań w radiu X.

0: Dostałem właśnie wiadomość od Marka z Ursynowa, który chce przeprosić swoją dziewczynę za to, że przyłapała go na wycieraniu brudnych butów w jej jedwabną suknię, a ten kawałek idealnie oddaje jego linię obrony przed sądem rodzinnym. Więc w radiu X-Vibe leci Shaggy i It Wasn't Me dla Ańki od Marka, bo czasem szczera prawda brzmi jak najgorsze kłamstwo.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.

Paweł Kukiz i Jugoton w O nic nie pytaj przypomnieli nam właśnie, że czasem najlepiej po prostu nie drążyć tematu, co w sumie jest całkiem życiową strategią. Skoro mowa o braku pytań, to w 1987 roku powstał pierwszy wirus komputerowy dla pecetów o wdzięcznej nazwie Brain, który skutecznie psuł ludziom nerwy, zupełnie jak dzisiejsze problemy, z którymi niby wszystko jest w porządku, a jednak nie do końca. Ta techniczna niedoskonałość idealnie pasuje do dzisiejszego nastroju, w którym udajemy, że wszystko gra, mimo że świat wokół nas lekko się chwieje. Czas na odrobinę szczerości w Radiu X-Vibe. Teraz Loud Luxury oraz Bryce Vine i I'm Not Alright w Radiu X-Vibe.

że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Marek z Radomia dedykuje ten utwór swojej teściowej, która w końcu zrozumiała, że ta winda w bloku to nie tylko środek transportu, ale idealne miejsce na romantyczną kolację przy świecach. To totalny klasyk o celebracji gastronomii w przestrzeniach dźwigowych, więc smacznego przy najbliższym kursie na czwarte piętro. A teraz w Radiu X-Vibe. Aerosmith, Love in an Elevator. Dla teściowej od Marka.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: Buck it up.
1: Beyoncé właśnie skończyła namawiać do szaleństwa na parkiecie, choć umówmy się, że przy obecnych cenach paliwa jedyne parkiety, na których wywijamy, to te w kuchni przy zmywaniu talerzy. W 1986 roku świat oszalał na punkcie pierwszej konsoli Nintendo, która wbiła się w nasze życie mocniej niż komornik. Skoro już mowa o szybkim tempie i wyczynach, które wymagają nieludzkiej koordynacji palców, czas na prawdziwy trening dykcji. Więc teraz Chris Brown, Busta Rhymes oraz Lil Wayne i Look at Me Now w X-Vibe.
2: I don't see how you can hate from outside of the club. You can't even get in. Leg out.

to była Camila Cabello i Young Thug w Havana w X-Vibe. Wiedziałeś, że Young Thug ma 10 rodzeństwa? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża K7. Zostań w radiu X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Dobra. Czy państwo mnie słyszą?

Pierwszy raz jestem u was. Przeżywam właściwie, można powiedzieć, przeżywam od momentu, kiedy Jurek powiedział mi o tym, że mam przed wami wystąpić i że mnie zaprasza tutaj. I muszę wam powiedzieć, że mam 43 lata, 25 lat na scenie, a nie przypominam sobie momentu, żebym była tak bardzo wzruszona. Bardzo dziękuję. Jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Jestem tutaj i chcę, żebyście wiedzieli, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Dziękuję.

To było ważne w wykonaniu Tabba, Mezo i Kasi Wilk, czyli utwór, przy którym wielu z nas kiedyś próbowało udawać, że ma jakieś głębsze przemyślenia. Skoro już jesteśmy przy ważnych sprawach, w 2002 roku światło dzienne ujrzał pierwszy odcinek amerykańskiego Idola, który skutecznie przekonał milionów ludzi, że bycie gwiazdą to wcale nie jest kwestia talentu, a jedynie odpowiedniego oświetlenia i braku wstydu. Ta sztuczna presja bycia idealnym to chyba najgorsze dziedzictwo tamtych czasów. Dlatego teraz odpuśćmy sobie te wszystkie poprawki i po prostu posłuchajmy czegoś, co przypomina, że niedoskonałość też ma swój urok. Teraz Alessia Cara i Scars to Your Beautiful w Radiu X Vibe.

Marek z Radomia pisze, że w końcu odnalazł zaginionego sąsiada w szafie, więc dedykuje ten kawałek jako oficjalne ogłoszenie o otwarciu sezonu na porządki w garderobie. A teraz w Radiu X Vibe Celine Dion, A New Day Has Come, dla sąsiada od Marka.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

był ten rodzaj grania, po którym człowiek ma ochotę albo rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, albo po prostu otworzyć kolejne zimne piwo w nadziei, że rzeczywistość okaże się mniej skomplikowana niż teksty The Last Dinner Party. Skoro już przy komplikacjach jesteśmy, w 1996 roku pewien geniusz wymyślił, że telefony komórkowe będą miały wbudowane gry, co ostatecznie zniszczyło nasze szanse na bycie produktywnymi ludźmi. Teraz Sunrise Avenue przypomni Ci, że warto być sobą. W radiu X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

To był Post Malone i Doja Cat w X-Vibe. Wiedziałeś, że Post Malone ma w domu pełną kolekcję średniowiecznych mieczy? Następne hity dla pokolenia X i zaraz Desiree. Zostań w radiu X-Vibe.

my się deklinujemy. W radiu X-Vibe gramy co chcemy. This one's going out to everybody.

Natalia Kukulska przekonuje nas, że wierność jest nudna, a ja po prostu mam nadzieję, że twoje życie jest nieco bardziej urozmaicone niż ten tekst. Skoro już mowa o nudzie, to w 1996 roku w Japonii wydano pierwszą grę z serii Tamagotchi, zmuszając miliony ludzi do opieki nad wirtualnym stworzeniem, które i tak zawsze kończyło jako garść pikseli na cmentarzu. To idealna metafora w większości naszych relacji, więc lepiej skupić się na czymś, co przynajmniej brzmi konkretnie. Jeśli masz już dość wszystko wiedzących doradców, Kelly Clarkson właśnie wchodzi do studia, żeby wyjaśnić kilka spraw w swoim stylu. Teraz Kelly Clarkson i Mr. Know-It-All w Radiu X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Vanessa z Koszalina z tej strony, totalny obłęd, bo cały garaż w oleju, a ja próbuję wymienić go sama. Haha, puść już może to, no. Wypijmy za to od ich troje, bo muszę jakoś odreagować ten syf w Radiu X-Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Nelly Furtado właśnie obiecała, że jest gotowa na samą siebie, co brzmi jak początek wyjątkowo drogiej terapii albo desperacka próba polubienia własnych niedoskonałości przed lustrem w łazience. Skoro o próbach mowa, w roku 2006 świat zachwycił się pewną modą na kręcenie się w kółko, co dla wielu kończyło się zawrotami głowy, a dla innych było po prostu szczytem nowoczesności. Zamiast kręcić się bez sensu, lepiej zanurzyć się w dźwiękach, które w X-Vibe płyną bez przerwy. Selena Gomez i The Scene serwują Round and Round.

słuchasz Radia X Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

był New Frontier Donalda Fagena w X-Vibe. Wiedziałeś, że Fagen w swojej karierze nigdy nie zagrał solowej trasy koncertowej przez ponad 20 lat. Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Jason Derulo. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Sizzik.
1: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
2: W sumie bez różnicy.
1: X-Vibe.

Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Sańskiej od Hej to klasyk, który zawsze przypomina mi o czasach, gdy wszyscy próbowaliśmy udawać światowców w polskich realiach. Choć w 1993 roku jedynym faktem, który naprawdę zaprzątał nasze głowy, była premiera pierwszego Parku Jurajskiego. Dinozaury na ekranie wyginęły miliony lat wcześniej, ale Kasia Nosowska wciąż czuje się całkiem nieźle, czego nie można powiedzieć o mojej energii po tej dawce nostalgii. Czas najwyższy na subtelne przejście od polskiego rocka do czegoś, co sprawi, że nie zaśniesz przy biurku, bo Chris Brown w Don't Wake Me Up serwuje nam dawkę dźwięków idealną na wieczór w Radiu X-Vibe. Więc teraz Chris Brown i Don't Wake Me Up w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Brianka z wdowa z tej strony. Muszę mu wreszcie odpłacić za ten cały syf, więc puszczajcie szybko, no i Won't Let the Sun Go Down on Me od Nick Kershaw, bo tylko to mnie trzyma przy życiu w tym Radio XY.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

części moich randek z lat 90., choć wtedy przynajmniej nie było internetu, żeby publicznie prać brudy. W roku 1998 świat oszalał na punkcie telefonów Nokia, które służyły głównie do wbijania gwoździ i grania w węża, a nie do łamania czyichś uczuć w mediach społecznościowych. Więc ciesz się, że teraz w X-Vibe serwujemy coś z zupełnie innej beczki, bo Akon zaraz udowodni, że właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby przestać rozpamiętywać przeszłość i po prostu ruszyć się do rytmu, który w X-Vibe rozkręca Akon w utworze Right Now Na Na Na.

to znowu my, Radio X-Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

To był Style Taylor Swift w X-Vibe. Wiedziałeś, że ona napisała swój pierwszy utwór o naprawie komputera? A teraz następne hity dla pokolenia X, bo wjeżdża Nene Chery. Zostań z radiem X-Vibe. Scratching and give me a beat.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Zegary w twoim telefonie kłamią, bo czas w środku nocy płynie zupełnie inaczej. Zupełnie jak w roku 1982, kiedy to pewien facet wpadł na genialny pomysł stworzenia gry komputerowej opartej na filmie E.T., która okazała się takim gniotem, że Atari musiało zakopać tysiące kartridży na pustyni w Nowym Meksyku, tworząc tym samym najbardziej absurdalny cmentarz cyfrowych marzeń w historii. Bo jak widać, nawet obcy przybysze z kosmosu nie potrafią uratować korporacyjnych wpadek przed zniszczeniem świadomości. Więc siedzisz tutaj w X-Vibe, słuchając jak Nightmarek powoli wygryza się w twoją rzeczywistość, bo w sumie nic lepszego nie przychodzi ci do głowy, a ten beat staje się coraz bardziej lepki i niepokojący, jak wspomnienie o tamtych zakopanych śmieciach. Więc teraz Saxena i Riptide w

Jezu, znowu ta nocka w suwałkach. Stanisława z tej strony. Dajcie coś na rozbudzenie, może Flowers od Miley Cyrus, bo ledwo żyję przy tym Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

wstajesz w radiu o 3 nad ranem, więc pewnie szukasz czegoś, co sprawi, że włosy staną ci dęba szybciej niż po mocnej kawie. Bo oto w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł i stworzyć grę wideo o polowaniu na ludzi w prawdziwym labiryncie z żywopłotu. A wszystko to w ramach promocji horroru, który nikt nie chciał oglądać. Więc ludzie błądzili w krzakach, myśląc, że to świetna zabawa, zamiast uciekać przed szaleńcem z siekierą. To był totalny obłęd, który dzisiaj nazwalibyśmy marketingową traumą, ale w X5 serwujemy tylko dźwięki, które nie gryzą tak mocno jak tamte krzaki. Więc wskakuj na maszynę i ruszaj w drogę, bo teraz Jam i Harley, mój 2003 remaster w X5.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeista użyto prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe atrapy. Więc oglądając ten film, patrzysz na zwłoki, które nie zaznały spokoju, co jest totalnym obłędem. A teraz Lil Durk i Morgan Wallen z utworem Stand od i mi w X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

siedzisz tam pewnie z tą samą miną co zazwyczaj, czyli z wyrazem kompletnego zdziwienia, że jeszcze nie padłeś. A tymczasem w 1987 roku pewna firma produkująca lalki wpadła na genialny pomysł wypuszczenia na rynek modelu Snack Time Kid, który miał dosłownie pożerać plastikowe smakołyki, ale mechanizm był tak bezwzględny, że wciągał też dziecięce palce i włosy, co oczywiście skończyło się wycofaniem całego towaru z półek, bo kto od i chciał zabawkę, która próbujecie zjeść podczas lunchu. Czyli totalny obłęd w czystej postaci. A teraz, kiedy już wiesz, że świat jest niebezpieczny nawet w pokoju dziecięcym, czas na odrobinę muzycznego niepokoju w X-Vibe, gdzie Lone Tusker oraz Victoria Voss w kawałku Bad Habits wkręcą ci się w głowę mocniej niż wspomniana lalka w palce bezradniego dzieciaka.

1982 roku film Poltergeist zniszczył sen tysiącom dzieciaków, bo ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze od plastikowych podróbek. Taki to urok kina, gdzie trupy grają za grosze. A ty w czasie tej nocy w X5 wolisz bujać się do Pedro, więc lecą Jack Somy, Agatino Romero i Rafaela Carra. Niech ich beat niesie cię dalej.

Znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz z eteru te wszystkie dziwne częstotliwości w X-Vibe, bo wiesz, że tylko tutaj znajdziesz coś, co nie smakuje jak odgrzewany kotlet z telewizji śniadaniowej. W 1987 roku niejaki Max Headroom, czyli niby komputerowa ikona telewizji, stał się twarzą totalnego absurdu, kiedy nieznany sprawca włamał się do nadajników w Chicago i wyemitował własną transmisję z maską na twarzy. Gość w masce wygadywał głupoty o reklamach i starych serialach, a technicy z telewizji nie mogli go wyrzucić z anteny przez 1,5 minuty, co było chyba najbardziej przerażającym żartem w historii cyfrowej telewizji tamtych lat. Teraz sztywny pal Azji i spotkanie z X-Vibe.

Właśnie tu w Brudzewie siedzę z herbatą i próbuję złapać trochę spokoju. Bogusława z tej strony. Wróćcie może Unforgettable Fitch Swaley od i French Montana. Swaley, bo to jedyny sposób, żeby przetrwać dzień w Radiu X-Vibe.

Radio X-Vibe. Kolejne 60 minut bez gadających głów i durnych żartów o poranku. W X-Vibe tylko konkret, na przykład taki.